Jaz bom en kozarec vode, greva dimit na balkon. Zunaj mraz je, a te